śnieg i dweż, dweż pri nas. I ze chesnia wesz, poniakoga istino. Novinek i dweż pri nas.